Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Puszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

siaku sobie, prytul me siaku sobilem. Zaszął mi siat za chmaru.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżdeń.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 1, 3 sierpnia, januara 1947 roku. Pisze Justyna Kędzierowska do Michała Saweny, Frankfurt, pod datą 24 listopada 1946 roku. A nasze powodzenia wy znate, bo ste się dowidale od połcha Andrzeja, jak się nam powodzyt, jak nam dobry jest, nas sorok rodzin w Polanach. Nasze sestry pisale do połcha, że sąd tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowidują dwa meryci za swoje rodyny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielku bidu, hoły z mej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boha i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowte od mene i proste ich, żeby do mene napisali. Michał Sawina dodaje od sebe, że on liczno nie znaje tej krajankę Justyny Kędzierowskiej, no dumat, że jej brat, Andrzej Buchel, ma jednak chodyty się w Chicago. Jeśli by on, ile dach to drugi, z rodyny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powidziasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratem leszyli rodyny i próbowali wernąć się nazad do seła, no nie udało się im perejty czerez hranyciu. Tak one wernuli się k rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wernąć się, a on predeza nimi pizniejsze. Janna Chudyk z trojima dietmy wybrała się w drogę i wernuła się szczęśliwo do swojego seła. No minuło już 7 miesięcy, a muża z dwoma synami jeszcze nie je doma. Pisze Anna Chudyk, że w Rosji to najbardziej nie lubiło się im, że nie znali, kilo zaroblat. Na jedło jeszcze mogli zarobić, ale na łachy nie mogli odłożyć. Pajza Kopcza, Kowal, gladaje rodynu. W piśmie w redakcji Karpackiej Rusy z Seła Bortne, pod datą 12 grudnia 1946 roku, piszut. Pajza Kopcza z rodu Kowal poszukuje rodnego brata Leszka Kowala, Iwana Bawolaka i Ulku Bawolak, zamieszkałych w Ameryce. Proszę pisać na adres Pajza Kopcza, Bortne, Poczta Sankoła, Powid Gorleci. U Kaczynów w Maplewood, New Jersey, pyszut z Seła Kwiatonia, koło Uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Co się tyczy do nas, to my, dziękuję Bohu, zdrowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojnie pić wychnuty. Nechoden gospodar prychować tycz, bo jak maje pacia albo tela, to prydut w nocy z lisa złodzieje i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu, jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do Gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie. Z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do mił. Tak gospodarka w nas czerez to upadat i mene teper spitkało nieszczęścia. W wtorok byliśmy koniom w Gorliciach, a w czwartek kin zachworił i zaklazmy zohnali ludy, bo było w nocy, to kin zdoch. To taka w mene gazdiłka. A na drugi den przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że harasem hmer w Rosji. Na samego zdwycha ho chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczytalej, to z Uścia jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w Uściu w prawosławnej odprawla baciuszka, a w starej cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej starej cerkwi odprawla baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatony murowaną. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, ale dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o tety i wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerką i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symulat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza i z seła Peredmistrza Dubeckoho, находящий ся тепер в біженському таборі в англійської окупаційної зоні, переслав через Максима Коду в Монака, Пенсильванія, письмо, в котрому довідує ся за родичів, які давніше жили в Нью-Йорку. Хто би знав о них або о другій родині Ярослава Гулькевича, просимо написати в редакцію «Карпатської Руси». Розалія Дзвончик по родині Шланта, дівка Грица і Ульки Шланта із Лося, Горлицького повіта, гладає кривного по мужу Гната Карпяка і по своїй стороні Юрка Свиста і його сестер Теклі і Меланеї. Муж Розалії Дзвончик є родом із села Кукова. Просьба переслана через Єву Новак в Каліфорнії. В письмі від Еви Новак не сказано, де цей час жиє Розалія Дзвончик, то її родина може написати до Єви Новак. В том же письме Антон Врубел из Лося довідує ся за своїми сестрами Марином і Анном Колиник в Каліфорнії. Розділене в Совєтському Союзі. Семен Коутко в Іст-Піттсбург, Пенсильванія, достав письмо від сестри Анни Коцур із Тернопільської області. Під датом 30 вересня 1946 року вона пише так. Письмо я від тебе отримала, за котре ти дуже сердечно дякую, що ти іще о мене забилаш. Я тепер пережила тяжкі часи, бо я вже старша. А все іще мушу старатися Михайлом, котрий застав каліком, що не о своїй силі не встане. То велика кара прийшла на мене, і не знам, як я то все перетримам. Чию то ту нужду. Дома, як ми були, то також понищено, бо ту коло нас хати попалено від фронту, але і так ліпше дома, як гил. І тепер маємо надію, що будемо дома. Але як скоро, то не знаємо. Багато ся позміняло, як перше було. Бубняк старий хмер. Мам три дівки заможні, то вони ся мною трохи старають. Але тепер на кожного тяжко. Двоє мам іще коло себе, але то ти іще слабий до праці. Тернопільська область. Козлов район. Село Ходачків Великі. Анна Коцур. Передай поздоровлення брату Василові і його дітям од нас всіх. Так само Орині. А тепер Дмитра Тилавського дівка ся допитує за своїми братми. Це ви не знаєте часом о них, Андрію або Осифі і о Василу, або о сестрах Олені і Ульки. Вони суді з тих тилавських, що мешкали коло циганів. То передай їм адрес до ній. Адрес такий самий, як і до мене. Єва Дрекслер по родичах Дудич в Акрон, Охайо, достала два листи від переселенців із села Весова Горлицького повіта. Перший від Олександра Дуркота, а другий від тутячної сестри Анни Рижик по родичах Чачо. 1. Олександр Дуркот пише під датом 29 листопада 1946 року так. Доношу тобі, що лист я достав, за котрий сердечно дякую. І перший лист я достав, котрий ти писала 30 марця. Але я тобі не відписував, бо гел суд твої брати Леон і Ваньо, а також Анна. То вони тобі відписували. Тепер напишу тобі трохи о нашій Весові. Нас є гел разом в одному селі коло 120 родин з Весови. Teren jest trochę horysty, ale dużo lepszy jak u nas doma. Kamienia neje i zemla jest dużo lepsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli hłysowi, bo zmy same swoi w tom seli. Chyba jest dwie familii z Szkwirtnoho, a trzy z Regicioła. A to też, to ty o nich piszesz, że wychodziac z Wysoły, to już sód tutaj my. I Artemycha stara też przyszła. Zostało hłysowi jeszcze coś 15 rodyn i to tak, że się Polakom kłaniają. Dowidujesz się, jak się nam powodyt na nowej zemli. To z tym jednym dobry, że już nikt ty nie skaże, ty Rusinie, albo ty Ukraińcu. I donoszu tyż, to twoja mama chmerle. Chowali ich witorok przed puszczaniem. I Makarycha Olena chmerła na druhu matku biżu. Zostało same roditej. Twoja sestra Anna teper oddaje najstarszą diłku Ulku za hojsakowego syna Aleksandra. Proszę cię, pozdraw tam od mene kowala Michała i perekasz im, że ich sestra Anna heł jest dejmy. I pozdorów wszystkich wysowianiów w Ameryki. 2. Anna Ryżyk pisze tak. Oto ja, twoja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z dietmy. Dwoich synów się ożeniło, a jeszcze mam dwie diłki. Ja chcę dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają. I ty zdorowy, bo ja nie mam żadnej wiadomości za nich. Перше вони проживали десь в Бруклині. Я би тебе дуже просила, щоби ся довідала за них і подала їм мій адрес, аби декотра написала, як ся їм поводить. Тепер доношу тобі, що я здорова з дітьми, якого і тобі желаю. Проживаємо тепер на новій господарці на Україні. powody cię nam tak, jak to ludziom preselenym. Wse człowieka ciachne tam, gdzieś jak to rodył, to i nas. Ale może i tut przywykneme pomały. A odpisz mi zaraz, bo my, heł, znowa majże ciła wesoła razem w tom seli. Tarnopilska oblast, monasteryski rajon, Nowa Huta Seło, Ryżyk Anna. Jewa Drexler pojaśnia, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają cię po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Lemkiłski archiw je miścią, w którym dowidate się pro historię Lemkił, rzeczy jakich de inde nie poczujete, ani nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w Radiu Ruskoj Bursy Lem FM, prosit Paulo Hanas. Dneska w Lemkiłskim archiwum dowidate się pro lemkiłskiego diacza w Ameryce Wiktora Hładyka. Diaczom nemniejszego formatu jak Simeon Pysz i Wanio Hunianka był też emigracyjny sospilny diacz Wiktor Hładyk. Osoba Wiktora Hładyka jest jednak mniejsze znana od innych diaczy karpaturuskiego ruchu w Ameryce, choć nie jest mniejsze zasłużona. Wiktor Hładyk urodził się w 1883 roku w seli Kunkowa w rodzinie Gazdy Petra. W Kunkowie skończył selską szkołę, a później gimnazjum w Jaśli. Na dalszą edukację jego rodzice nie mieli pieniędzy. Takie obstawiny zmusili Wiktora Hładyka do emigracji za okean w 1893 roku. Początkowo zajął się win podziemną robotą w kopalni Uhla. Od razu po przyjeździe do Ameryki zajął się też sospilną religijną działalnością. W Ameryce Wiktor Hładyk stał się zawziętym diaczem cerkwy prawosławnej i mocno zaczął krytykować ukraińską cerkowną hierarchię w Waleczynie. W 1902 roku ogłosił odkryte pismo do cerkownej władzy w Galicji. W piśmie tym żadał przenosienia świadczenników proukraińskich z Lemkowiny, a na ich miejsce posłania szczyro ruskich świadczenników żenatych. W Ameryce Wiktor Hładyk jeździł po wielu miejscowościach i pomagał zakładać prawosławne parafii.

Pierwszym czasopisem, w jakim zaczął robity, była gazeta Świt. Nie za bardzo jemu się podobali artykuły, które były peczatane w tej gazety, i za to w 1902 roku sklikał zobrania karpatoruskich dijaczy w cili osnowania prawdziwej ruskiej gazety. Za pożyczone grosze kupił typograficzne maszyny i 24 marca 1902 roku napeczatał pierwszy numer czasopisu Prawda. Początki były barstiaszki, ale następnego roku sytuacja była już lepsza. Wiktor Gładyk był też jednym z osnowateli Obszczestwa Ruskich Bractw, które w 1903 roku przyjęło czasopis Prawda za swój organ prasowy. Organizacja ta skoro rosła w siły, a razem z nią jej organ prasowy. W 1902 roku число członków wynosiło 546 osób, a w 1921 roku było ich już przeszło 12,5 tysiąca.

czasie wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku czasopis Prawda i inne rusofilskie czasopisy działały tak, żeby wytworzyć w koło Rosji przychylną atmosferę. W maju 1905 roku typografia Prawdy przeniesiona została z Nowego Jorka do Pensylwanii, gdzie przejął redakcję lemkiwski świeczennik Feofan Obuszkiewicz. Wiktorowi Hładykowi w obszczestwie ruskich bractw nie podobało się to, że organizacja uznaje grekokatolicką wiarę za pierwszą wśród swoich członków i za to wystąpił z tej organizacji. Po wystąpieniu z obszczestwa ruskich bractw Hładyk próbował zakładać inne konkurencyjne organizacje, ale ich działalność skoro się kończyła. Takimi organizacjami było obszczestwo Samopomoc i obszczestwo Ruska Siła. Przed pierwszą światową wojną Hładyk wyjechał do Kanady, sperty hyn ruch rusofilski i został hyn pierwszym redaktorem gazety Ruski Głos. Hładyk związał się z grupą rusofilskich dijaczy, z którymi zaczął energiczni diati. Jako swoje zasady przyjęli trzy pryncypy: rusofilstwo, prawosławia i liberalizm. Otrzymali oni też pomoc od kanadskiej liberalnej partii. Natomiast partia konserwatywna wspierała gazetę Nowiny, jaka wela ukraińską dialnist. To ta grupa rusofilskich dijaczy wzięła się też za wspólny biznes i w wrześniu 1914 roku założyli wspólną kooperatywę.

kordialnie z rusofilnym oraz podobała się prawosławnemu episkopowi. Rosyjski świątynnicy nie rozumieli, ani nie chcieli też rozumieć, działalności Karpatorusyniu i za to część rusofilii starała się odłuczyć spod jurysdykcji ruskiej prawosławnej cerkwy i władyki Aleksandra. Rusofili opisywali władyku Aleksandra jako ukrainofila i doveli do zmniejszenia jego znaczenia w środowisku. Rusofili z Wiktorem Władyką na czele uważali się za czas wielkiego narodu ruskiego, ale widzieli oni jednak różnicę kulturową między Karpatorusynami a Rosjanami i dlatego określali siebie jako Karpatorusy. Po zmianie miejscowości zamieszkania Wiktor Władyk osnował nową gazetę Ruski Narykt w 1914 roku. Groszy na peczatania tej gazety zobrał między parafianami prawosławnej cerkwi. Ruski Narykt redagował do 1 maja 1919 roku. Władyk preniósł się z ohladu na to, że jego konkurentom stał się jego były współpracownik Wasyl Czerniak. Preniął win redakcję Ruskiego Głosu i działalność wspólnej kooperatywy. Dyszło też między nimi do sporów ideologicznych.

Winnipeg Wiktor Hładek zaczął od nastawienia ciłej parafii na rusofilski rozwój. Na parafialni strici przyjęto rezolucję, że Ukraińcy popierają Niemcy, a był to czas wojny, i wysłano jej do prawitelstwa. Nowym parochom w Winnipeg został Adam Filipowski, rusofil z Galicji. W mieście tym znaleźli się też Roma Samilo i Teodor Kochan, którzy razem z Hładyką stworzyli dobry działający grupę. Pod koniec wojny Hładyk wrócił do Ameryki, żeby boroty się o prawa Karpato-Rusynów po wojnie. Besidował w Departamencie Stanu o pomoc dla Rusynów, których wojna szmaryła na daleki schód. Jego rezolucję przyjęło zagalne Karpato-Ruskie Wisze w 1919 roku. Wybrano jego też do Sojuzu Oswobodzenia Prykarpackiej Rusy, który naznaczył Hładyka delegatą na mirową konferencję do Paryża. Pojechał win najpierw do Londynu i hyn zaczął propagandową robotę. Stryczał polityki różnych opcji i pisał do gazet. Potem przyjechał do Paryża, gdzie stritił innych karpatorusyńskich delegatów, Markowa, Gagatko i Dzwończyka. Za sprawą Wiktora Hładyka wysłano na Lemkowinu kapitana Coopera jako eksperta z dopomożnej administracji. 7 sierpnia poklikano go przed komisją, która zajmowała się Galicją, ale Hładyk besidował pro cerkowną unię i zniszczenia prawosławia. Z Paryża Hładyk pojechał na Lemkowinu, gdzie spierał lemkiewskich dijaczy. Stryczał się z Kaczmarczykami i inczyma. Z doktorem Jarosławem Kaczmarczykiem pojechał do Warszawy, gdzie spotkał się z pułkownikiem Józefem Rybakiem, który obiecał, że Lemki nie będą odbrane do polskiego wojska. Potem Hładyk jeździł po wielu lemkiewskich sełach, gdzie powiedział, że Lemki nie musiał się rekrutować do polskiej armii.

Potem drugi raz pojechał do Warszawy z wójtą ujścia Ruskoho, żeby odnajdy zatraczoną pomieć z Ameryki dla Lemkowyny. W wyniku swojej działalności na Lemkowyni Wiktor Władek został aresztowany i krótko przebywał w areszcie w Grybowi. Jako że polska władza zaczęła jego prześladować, przejechał na Czechosłowację. Gdzie przebywał w Pradze, gdzie wspomagał Lemkiewski komitet. Z Prahy przejechał jeszcze raz do Paryża, gdzie na ruchy przedsiadatela mirowej konferencji złożył protest proti polskim nasilstwom. Dalej pojechał do Genewy, żeby być przy pierwszym zasiadaniu Ligi Nacji. Gdzie razem z Dymitryją Markową napisał list do tej nowej międzynarodowej instytucji, gdzie opisał sytuację w Galicji Wschodniej i na Lemkowyni. W trakcie pobytu w Europie Wiktor Władek cały czas utrzymywał kontakt z Ameryką. Pisał win dopisy do różnych czasopisów w Ameryce, gdzie prosił o pomoc dla różnych rodzin i seł. Wiktor Władek do Ameryki wrócił w 1921 roku. Został gdzie przez krótki czas redaktorem czasopisu Postup, a potem wrócił na miejsce redaktora gazety Prawda. W rokach 1921-1923 sam peczatał i redagował gazetę Lemkowszczyna. Lemkowszczyna, która była prawdziwą i prywatną gazetą Wiktora Władyka, wspomagała organizowania lemkiewskich komitetów, które późniejsze dali podstawę do tworzenia Lemkosojuza w Ameryce i w Kanadzie. Wiktor Władek nie był odnacze zaochoplony komunistyczną ideologią tej organizacji. I za to razem ze Stefanem Szkymbą stworzyli oni Karpatoruski Narodni Komitet i zaczęli peczatati gazetu o chrześcijańskiej orientacji.

0: Dopiero wybuch wojny sowieckiego sojuszu z Niemcami przywiła do poważnej zmiany poglądów Wiktora Władyka. Wojna sowieckiego sojuszu z Niemcami zmieniła jego nastawienia, bo tych drugich miał za największych wrogów wszystkich Słowian. Wtedy też zaczął opowiadać się za przyłączeniem Lemkowiny do sowieckiego sojuszu. Wiktor Władyk wmarł w 1947 roku w Ameryce.
1: Słuchaliście z Lemkiewskiego archiwum w Radiu Ruskiej Bursy LMFM Paulo Hanas.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu, powił wera Boże.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Dobry wieczór, witam w ponedilkowym słuchowysku i zapraszam na następny czas noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Ilija otrzymał list. Klikali go do mił. Kirył i ja mali też sme żelania wyjechaty. Rieszyli my wszystkie raz jeszcze odwiedzić klebaniju, a śledujuczego dnia popraszczaty Czornohoru. Przyszli sme do chyży paroha. Ślipak był jem tołdy. Szczęściu dał jem wysmyknuty się z róg. Ono kwytło dla mnie w szczerym sercy Olgy. Faustyna niejednym słowom nie spomła o stanie moho zdrowia. Była zaprawdy marmurowym mauzolejom. Byliśmy już takoj przy odwytaniu, ta paroch strymał nas. Nit, gwaryt. Żtoby już, a na praszczania trzeba bodaj flaszku wypyty. I polał się stary med, wszystko my stali. I Lyjad wygnął pohar. Nie możemy nie wypyty za starym obyczajom. Rozchodymy się w różne strony, boch znaje koły się zyjdeme. Otrze za nasze schodyny. I było to już nasze ostatnie zdraukania, a moje ostatnie przyjatelskie czerknienia. Jakże tużliwi mi było. I z ostatnią możliwą potichą z moim kamaratą przyszło się mi rozstaty, żeby nie maty już niejakoj tepłej duszy, żeby zakistnity do cna. Przy rozstaniu wydił jem w oczach Olgy szklaczu perłu. Kiłko bym dał hnesk za dotu perłu. Żynocza sleza to skarb, doroższy od wszystkich zapewnień. Ta ja nie hladał, nierozumnej, nie da jakoho pewnienia, nie sles, lem już machinalni, głoszą do stereotypowego życia. Lyszyli my klebaniju w mołczaniu. Niech to z nas nie besidował, choć tylko besidy w nas było. Popraszczaty, iszczy raz i Czornohoru, raz iszczy staty na jej werszku. Daleko rozlechły się pit namy, gorgany, streszory, kczery, nyknut takoj kraj, wydno kruchu w mraci daleki. Wyje się basamunką bystry i czeremosz, bilijut oseli w dolinach, krasa rozszmarena po Karpatach, a w lisi szum tajemniczy, głównemu ja lipnu, win głaskat moju z popelenu duszu. Spuszczali my się zo skał popry czeremoszu i stritili my drymluczoho na kameny naszego łautaria. Wernął się na swoje kamenysty berechy, na swój czeremosz. Viola była prynym. Przyznam, że widok toho człowieka wse tratył jem wszytku nadiju, wszytku sył do życia. Jego nużdennist, nieszczęścia, a przy tym głęboko przeżywająca dusza czynili mnie ciłkom bezboronnym. Iż to ty powiem iszczy? Powieizdi z Czornohory już i spomynił prekrasny wominit. Jedna pustynna daleczyń. Z przyjatelami my się rozyszli. Chciał jem najty spokój, zahubywszy się w knychy, ale nie trwało to długo. Chaos moich mysli nie mich się poskładaty. Znał jem jednako, że czas wymachat, żeby zapełnyty chodaczym, inakże winna z pitkosyt. I krał jem ho tak,
że pusty ujem się do stranstwowania, podorożowania znaczyt, pryklykał jemlem dawniejszą swoją strast. I zas jem się spynał, spręcał, po czym się już tam trafiło. Ta już nie z tym różowym zachopliniom, kotre tak oszczesliw lat perwęcił podorożowania, lębilsza dla wyliczenia. Na taku bolist, na jaku ja stradał, lem jedno sredstwo było. Przyroda. Przyroda wse ostaje wirną człowiekowy. I choć mi bil ustupył, ta spominy ostaly. A spominy, jak sód czas to jedyną rozkiszył, tak czasom pereślidujuczym fantomom. Peretrze dumał jem, że w szaleństwie najdu szczęścia. Tymczasem szalene szczęścia je lemmicno dijuczą narkozą, kotroj jirkę na ślitkę za jedno odczuwamy. Prawdywe szczęścia wseje tychym, myrnym. Czuję rozpowit, że jest pit ze mną świt, gdy padają trymtiaczy śniżynkę. To te śniżynkę zasypują i prysyplają zmuczonych putnykił, kotry odrodywszy się idą dalej z nowyma syłamy. Kiedyby tak moż choć raz trafyty pit to te śniżynkę, wiczni stremlu i nigda nie hasnę moje stremlinia. Hneśni odtynok bars korotki, na tym zakończymy, a to proto, że od następnego tygodnia zaczniemy nowej trzeci rozdział. Dziękuję wam bars serdecznie za uwagę. Czytała dla was Monika Tylawska.

0: Jest czwartek, 30 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Už zaran v Michalovi na Nižním Šlesku zahorí 46. Lemkivská vatra na Čužoni, organizovaná s tovarišňom Lemkiv. Jak štoroka na účastníky už tut koncerta stričo, bohatý kultúrny program i dodatkovú atrakcii. Hovovný program začne sa v piatniču o 18. hodini. Po oficejnom odkrotiu i rozpaliniu vatra na scéne vystúpia tmečenčoma chorzoria hudáci Rekarpato, Verpung Purian a večer završu Jam Session. V sobotu po večerni v cerkvi Svätého Michaila Archangela vystúpla titiača ansambli a ďalšia lastivočka Kočera kapela samopoutne Hrajte Vodograj, ktorý bude švatkoval svoje 50 dítia i Lemkus. Budú tiež varštato, lisovo kupeli, tančovalne zaniatia, zóna dla díti, sportovo zmahania ta inša atrakcii dla čivoch rodin. Pełny program dostępny jest na profilach Lemkiwskiej Watry na Czużoni w socjalnych mediach ta na naszym sajcie. Mamy dla Was jeszcze jedną watrianą wist. Stowarzyszenie Lemkiw rychtuje dla Was szatrobesit, w którym budete moczo wziąty uczest w dyskusjach na różne ciekawe temo. W piatniciu budeme dżańczoma stricza z uczeniami Lemkiwskiej Opery Hołu z Darią Kuziak i Oksaną Trefenko-Horoszczak, Besida s Damianom Novakom, jednom z autoriu knižko Thalerhoff, Lager internovania Ruseniu, jak i Besida s Jurejom Starinskom, autorom knižko Pereselili nás musovo, list Lemkiv z roku 1947-1948. V sobotu budeme už pobešidovati s maturistami z minulých rokov, što zdávali maturu z lemkivského jazyka, z Oksanom Hrabannik-Tańskom o lemkivských opovidaniach, tłumaczeniach i wczoniu lemkivského online, a tiež z vedúčoma i členami Stowarzyszenia Lemkiv o dialogu pokoliń v organizácii. Na koniec bude dyskusia poświęcona kontekstualnemu słownikowi lemkivského jazyka z uczestniu profesor Oleny Dutch-Pfeiffer i členiu słownikowego ansamblu. Zaochoczamy do uczesty. Muzej Narodnej Architektury w Bardejivskich Kupelach zakończył wielką rekonstrukcję historycznych obiektów za majże 1,9 miliona euro. Rekonstrukcja przyniosła rewitalizację 12 obiektów, w tym są drewniane chramy, dzwonnice i cechorze. Odnowiony areał odkrył Szaryżski Muzej w Bardejowie w czas tradycyjnego remeselnego dnia w niedzielę 26 lipca juleja. Skansen pereszył wielką odnowę w ramkach czeryzgranicznego projektu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 z ciłkowitym rozrachunkiem 3,9 miliona euro. Skansen w Bardejivskich Kupelach należy do między najwyznaczniejszych muzei w przyrodzie na Słowacji i je najstarszej. Wyniknął w 1965 roku i zachraniać unikatne przykłady narodnego budownictwa słowackiego i rusyńskiego naselenia. Animacja Echa o wtracie i pamięci, inspirowana nasilnym wyseleniem Lemkiw z 1947 roku, naszła się wśród najlepszych animacji w Polsce i wskazana była w głównym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, ktorý odbył się w pierwszej połowie lipca julia tego roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko, lemkiwska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom. Mieszka i tworzy w Zielonej Górze. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce i zagranicą, w Nińciach na Tajwanie. Od 2018 roku spiłosnowatelka i członkonia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Animacja Echa zakwalifikowała się też do czerwowego konkursu. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестиваль», який відбудеться в днях до 17 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки» ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ,

poczujete teper program z archiwu Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Religia Ułemków. Autor tekstu Seweryn Kosowski. Rusini zamieszkujący region Ułemkowyny od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego. Fakt ten generował równoczesną przynależność Ułemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie Ułemkowyna była zatem prawosławna. Wśród badaczy i samych wiernych istnieją dwie teorie na temat tego, skąd na Ułemkowynę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję cyrylometodejską, zaś drudzy nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej. Najpewniej oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Ułemkowyny. Religia do 1947 roku.

znanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Łemkowie częstokroć nie mieli świadomości, że przynależą do Kościoła katolickiego. Hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając konserwatyzm Rusinów, nie wprowadziła początkowo zmian w liturgii i wystroju świątyń. Tym niemniej w okresie XVIII wieku na Łemkowynie istniało około 140 świątyń grecko-katolickich. Parafie unickie działały w większości łemkowskich wsi, wypierając de jure prawosławie z opisywanych terenów. Jednakże późniejsze próby latynizacji obrządku oraz wpływania na świadomość narodową Łemków ze strony biskupów i księży grecko-katolickich o orientacji ukraińskiej, początek XX wieku, oraz popularny w tym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej nurt panslawistyczny, doprowadziły do masowych procesów konwersji na prawosławie, czy jak mawiają sami prawosławni Łemkowie, powrotu do wiary przodków. Pierwsze powroty Łemków do prawosławia rozpoczęły się już przed I wojną światową. Procesy te były reakcją na silną agitację proukraińską, prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także odpowiedzią na stopniową latynizację obrządku wschodniego. Jednym z pionierów powrotu Łemków do prawosławia był młody łemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna przeszła na prawosławie. Nieufność części Łemków do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przez Austriaków przedstawicieli orientacji staroruskiej i rusofilskiej w obozie koncentracyjnym w Talerhofie w Austrii. Wśród uwięzionych znajdowali się przedstawiciele inteligencji, w tym także duchowni grecko-katoliccy. Wśród represjonowanych żywa była idea powrotu do prawosławia jako szansa na zachowanie swojej odrębności narodowej. Wspomnienia Talerhofu oraz prześladowań z czasów I wojny światowej, zwłaszcza rozstrzelanie Maksyma Sandowicza we wrześniu 1914 roku i późniejszy jego kult wśród Łemków, stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem, kojarzonym ze swobodą wyrażania rusińskiej idei. Fala masowych powrotów do prawosławia nastąpiła w latach 1926-28 i trwała do 1933 roku. W nomenklaturze, głównie katolickiej, proces ten nazywany jest schizmą tylawską. Określenie pochodzi od nazwy wsi Tylawa, gdzie w 1926 roku część mieszkańców przeszła na łono cerkwi prawosławnej. W wyżej wymienionym okresie w wielu łemkowskich wsiach zostały wybudowane nowe świątynie prawosławne, w większości będące tak zwanymi czasowniami. Wskutek tych wydarzeń Watykan dekretem z 10 lutego 1934 roku o nazwie Coaptius Consuleret utworzył specjalnie dla Łemków odrębną jednostkę jurysdykcyjną, apostolską administrację Łemkowyny. Składała się z 9 zachodnich dekanatów wydzielonych z grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na ich terenie działało 121 parafii podporządkowanych bezpośrednio stolicy apostolskiej, które skupiały 127 tysięcy wiernych i 130 duchownych, którzy nieśli posługę w 204 cerkwiach parafialnych i filialnych. Głównym celem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się prawosławia. Istotnym z punktu widzenia łemkowskiej inteligencji był również fakt, że apostolska administracja Łemkowyny była strukturą docelowo propagującą łemkowską ideę narodową. Struktura wyznaniowa po 1947 roku. Wysiedlenia na radziecką Ukrainę w latach 1944-45 oraz przeprowadzenie deportacji Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku sprawiło, że na Łemkowynie przestały de facto istnieć struktury zarówno cerkwi prawosławnej, jak i grecko-katolickiej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że de jure apostolska administracja Łemkowyny przestała istnieć dopiero w 1991 roku. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji kościelnej. Przez cały czas struktura była wspominana w Annuario Pontifico, ostatnia wzmianka w 1990 roku, jak Apostolica Administratio Pro Lemkis. Z papieskiego almanachu apostolska administracja Łemkowyny zniknęła dopiero w 1991 roku, kiedy jej terytorium formalnie wcielono w struktury archidiecezji przemysko-warszawskiej,
ukraińskiej

cerkwi grecko-katolickiej w Polsce. Po przeprowadzeniu akcji Wisła trudniejsza sytuacja dotyczyła cerkwi grecko-katolickiej, która w całości została uznana przez władze państwowe za nielegalną. W istocie struktury grecko-katolickie zostały zlikwidowane, a poszczególni duchowni zostali poddani represjom i inwigilacji. W pierwszych latach po przesiedleniu grecko-katoliccy Łemkowie na ziemiach swojego przesiedlenia uczestniczyli w życiu religijnym w większości w świątyniach prawosławnych i rzymskokatolickich. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zostały zorganizowane pierwsze grecko-katolickie ośrodki duszpasterskie. Tytułem przykładu można wymienić Legnicę, Szprotawę, Wołów, Patokę, Zieloną Górę czy Przemków. Obecnie cerkiew grecko-katolicka w Polsce posiada 3 diecezje. Władze komunistyczne zezwoliły na działalność polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu, który po uregulowaniu swojego stanu prawnego mógł podjąć misję duszpasterską wśród przesiedlonych Łemków na tzw. ziemiach odzyskanych. Funkcje integracyjne w miejscach przesiedleń ludności łemkowskiej cerkiew prawosławna realizowała w praktyce od 1947 roku. W tym roku erygowano pierwsze prawosławne placówki na ziemiach zachodnich – w Zimnej Wodzie, Studzionkach, Buczynie, Jeleniej Górze i Jaworze. W kolejnych latach Łemkowie współtworzyli nowe prawosławne wspólnoty parafialne w Legnicy, Lipinach, Kożuchowie, Przemkowie, Wrocławiu, Rudnej, Lubinie, Lesznie Górnym, Ługach, Brzozie, Samborze, Malczycach, Michałowie, Torzymiu, Głogowie i Zielonej Górze. Po odwilży z 1956 roku rozpoczęło się również stopniowe odradzanie sieci parafialnej na Łemkowynie, dokąd zaczęli powracać wygnani Łemkowie. Już w 1956 roku odrodzono prawosławne życie liturgiczne w Bartnym i Wysowej. W 1957 roku powstała parafia w Bodakach, a w późniejszych latach erygowano placówki duszpasterskie w takich miejscowościach jak na przykład Bielanka, Gładyszów, Kwiatoń, Pielgrzymka, Morochów, Leszczyny, Zdynia, Konieczna, Regietów, Wołowiec, Zyndranowa, Rozdziele, Kwiatoń, Hańczowa czy Komańcza. Parafie te w 1983 roku połączono w ramkach nowej diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, od 2016 roku noszącej nazwę Przemysko-Gorlicka. Pierwszym ordynariuszem został Łemko, urodzony we Florencji, arcybiskup Adam Dubec. W 1994 roku polski autokefaliczny kościół prawosławny kanonizował pierwszego łemkowskiego świętego, Maksyma Gorlickiego. Obecnie, choć jest to czasami stereotypowe założenie, Łemkowie w ramach cerkwi prawosławnej mają możliwość wysłuchiwania kazań i czytań liturgicznych w ojczystym języku na tych placówkach parafialnych, które w większości tworzą. Natomiast cerkiew grecko-katolicka od wielu lat prowadzi ukrainizację życia liturgicznego, w tym także na rdzennych parafiach łemkowskich. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obariantuk z mojej muki budu piuk.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio.
1: Nie.
3: Ruskie radio.
1: Nie.
2: Ukraińskie radio.
1: Nie.
3: Wo, wo, wo.
0: LMFM.